zdalej, lekko niż jo, karton na bórek, ja taki porcelan. Sobie od ryba, cybulka ma, tapety parmezan. Pięć kilo leraku, najbardziej wsi, Calvin Klein. Tak, zdarzy to wyniście.